0: Enrique Iglesias in El Baño. Na aktualni lestvici Enrique na 14. mestu, Taylor v Saksajt na 13.
1: Taylor Swift, Gorgeous.